Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

twory. No. Ten rodowit pokazuje pochodzenia Jezusa Chrysta, wid Adama. Tutaj rozpoczyna się wid Abrahama, ale kiedy czytajemy rodowit z Ewangelii, to w Luki, tam dochodzi nawet do samego Adama. A sierpańskie pierwsze czytanie mówiło nam o tym, co stało się w raju, gdzie mamy Ewu, tu Ewu, która piddała się brychni diabła, piddała się jego takiej dużej chytrej, podstępnej rozmowy, w której przekonał diabeł Ewu w tym, żeby zerwał plit z drewa zaboronyno. Z drewa dobra i zła. I tutaj mamy siechodnie wspominajemy o narodzeniu nowej Ewy. Tej Ewy, która będzie słuchniana i o której mówi Ewangelia, i tak zwana protoewangelia, czyli fragment z Księgi Bycia, w której mówi się, że głowę zmija rozczawić piątą, rozczawić syn narodzony z żinki, która była drugą Ewą, tą Ewą, która nie poddała obmanu diabła i będzie tą, która będzie pomagać ludziom boroty się z naszym prawdziwym wrogiem, jakim jest diabeł. Nowa Ewa. Nowa Ewa to też jest tytuł, któremu czasami nadają przez Świętej Dziewi Marii. To nazwanie, które pokazuje nam, że to od Marii rozpoczyna się nowa era, rozpoczyna się nowy czas, blażenny czas. Czas, który poświęcony jest Bogowi, czas spasienia, czas, w którym my uczestniczymy w wielkiej misji śmierci i woskresienia Jezusa Chrysta. Misji Syna Bożego, który narodził się z Preświatej Dziewy Maryi, żeby był dla nas Emanuel, to znaczy Bóg niż nami. Tak jak mówi Kines w dzisiejszej Ewangelii. Emanuel. I do nas przychodzi Jezus Chrystus, tak jak angiel do nas przychodził do Józefa i mówił, nie bij się przyjęty, nie bij się przyjęty Mariu, nie bij się przyjęty Mariu do swojej suprugi, tomu, że Świętego Ducha jest to, które w niej poczęło istnieć. Ona porodzi syna, który ty nadasz imię Jezus, win spasie swój lud od jego grzechów. Tak, że ta protoewangelia, która była w Księdze Bycia, ma swoje prodążenia i dzisiaj my świętujemy tę, która dopomogła nam i dopomagaje nam czuć między nami Emanuela, tego, który narodził się ludynoju, który stał się tak bliski nam we wszystkim, kromie grzecha. I to jest dla nas takie proste i jasne wskazanie, co trzeba robić, żeby spasty się. Nie trzeba robić jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Trzeba tylko wykorzystać te wszystko, co przynosi z sobą, na Jezus Chrystus żywy w cerkwi, w swoich taństwach. I to jest już dostateczne do tego, żeby wypełniło się Słowo Boga i żebyśmy także stali tymi, których Bóg klicze do swojej, do siebie. Klicze do swojego carstwa. On chce, żeby to carstwo, że także i narodziło się niż nami, narodziło się w tych czasach, w których my żyjemy. Także możemy siechodnie radować z tego początku historii spasienia, jakie poczęło się z narodzenia Preświatej Dziewy Maryi. Maryja narodzująca rozpoczęła proces spasienia ludzi, już taki prymy. Chociaż

0: muzycznej, niech otrzymają talent literacki czy mistecki. To są takie talenty, które można rozwijać się. Najważniejsze jest, żeby my znali, dlaczego rozwijają się te talenty, dlaczego przeznaczone są te talenty. Bo z jednej strony jest jakiś talent, to znaczy jakieś konkretne zdolności, które ty możesz rozwijać, ale możesz także i zabuty o nich, albo rozwijać zupełnie drugie. Znaję bardzo ludzi, którzy naprawdę stają jurystami, pomimo, że jurist bardzo groszy zarabatowuje, ale w swoim sercu oni jurystami nie bywają. Są pachanymi jurystami, bo nie mają takich zdolności oratorskich na przykład, ale mają zdolności na przykład śpiewacze. I potem jakiś wielki śpiewak na karaoke możemy opisać. Ja zostałem na przykład w armii, kiedy ja byłem. Ja zostałem kiedyś takiego nowego pułkownika, który był dużo żestoki swoimi soldatami. Był dużo taki nieprzyjemny. I on doznał się, że ja po profesji weterynar. I on mnie zaprosił do tego, żeby ja posmatrzył na jego sobaczku, bo ona tam zaboliła. Miała jakąś chorobę kurzu, no to była typowa alergia. No ja piszę do niego i to, co mnie poraziło, to, że jego mieszkania były wypełnione cudownymi obrazami, kopiami cudownych, czudesnych, z różnych epok obrazami, dużymi takimi, na połotnie, które były maslennymi kreskami malowane. No i ja tak zapytał jego zwitki, co obrazu, a on mówi, ja sam cię namalował. On normalnie, budući normalnym, zwyczajnym takim soldatom, on, kiedy tam pracował w armii, bo był profesjonalnym soldatem, on tam zbierał jakieś ostatki farby, kraski, normalnej takiej maślinnej kraski, która malująca ściany czy tam zabory. I on zbierał te maleńkie ostatki tych krasok i tymi ostatkami krasok, tych maslinnych krasok, malował te płotna, te obrazy. Czudowe, naprawdę czudowe. Duże detalne. On dużo lubił malować tak zwane naturmort. To są takie przedstawienia różnych, tak zwana martwa przyrodna kompozycja, w której tam jakieś tam pludy, jakieś tam susudy stekliane z z różnymi tam świetlą odbiwającym się na tym. Naprawdę cudowny sposób się malował. To była ludyna, która z jednej strony przymuszona do tego, żeby być pułkownikiem w armii, być żestokim, być bezkompromisnym, być ludyną, która tam w dyscyplinie wszystkich trzymaje, a przychodzi do domu, staje się chudożnikiem. I tak bywa, tak bywa.
1: Але ви кажете, для чого? І так дівлячись нам Пресвятую Діву Марію, я не знаю, мені чомусь думка зараз може ви поправити, але, мабуть, для того, щоб служити та цими здібностями, тобто, ну, робити. От та цей полковник, ви кажете, да, мав і він...
0: Ти підчеркнула це моє висновки, бо хотів тим закінчити, правда? Що з одної сторони є na zdolności, które my otrzymujemy, wszystkie talenty, a z drugiej strony jest, dlaczego my te talenty otrzymujemy. I tutaj jest taka prosta odpowiedź. Dla służenia. A co jest związane z miłością po prostu. Jeśli mają miłość do okrążających ludzi, służymy z radością i dużo ochotno. Nie mamy problemu z to, by służyć. Bo my stworzymy, my narodzeni do tego, żeby przejawiać miłość tym, który Bóg stawia na naszej drodze. I ta miłość jest rzeczą najważniejszą w naszym życiu. I ona pokazuje zmysł naszych talentów, zmysł naszego życia. Serce pokazuje nam Це показує нам, що є найважливіше, до чого ми створені і до чого провадить все це, що ми отримуємо. Бути людиною, котра має цей талант, щоб людей давати такі відчуття приємності, то є річ, котра є на першому місці. Ми це повинні пам'ятати, бо ми часто забуваємо, бо підходимо до наших, на жаль, приходимо до наших талантів в спосіб такий егоїстичний. Ми думаємо, що таланти са нам потрібні до того, щоб себе повищати, щоб себе будувати перед другими. Ну, не є то річ найважливіша. Є то єднак найважливішим є єднак розуміти то все це, що є провадить нас до того, в кінці віддавання свого життя для других. І то є найважливіше нашому житті. Dlatego ważliwe jest, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy w tym nie sumniewali się, żeby to także dopomagało nam w rozumieniu zmysłu naszego życia. Że większość ludzi w dzisiejszym świecie przeżywa swoje depresje i różne problemy psychiczne tylko tomu, że one nie czują zmysłu swojego życia. Nikt im nie pokazał, nikt im nie przedał tej najważniejszej prawdy, jaka w ich życiu uprawia i jakim jest miłość. Nikt im nie skazał, ty stworzony do tego, żeby lubić. Щоби любити, щоби чути любов, щоби радуватися любові, щоби переживати це щастя, яке приходить з любові. І ти народжений, щоби цю любов передавати далі. І щоби переживати щастя в факті передавання своєї любові. Так що тим, може, закінчимо нашу зустріч, бо ж ми час перетнули.
1: Так, отже, дякую вам дуже. Говорили сьогодні в програмі «Ваших намірах» разом з отцем Міхалом Бронкевичем про народження, про ці здібності при народженні, які нам Господь дарує. І вітаємо сьогодні нашу Пресвятую Діву Марію з Днем народження. Будемо завершувати і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –